Achalai palo lai kola golele kalis palo banai le. Kaba seru yo.